przyłączyła. Piwa są teraz mieszane, także ktoś nie orientował, które jest które. Popijać dzisiaj między pitą, te herbatkę, żeby